0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
6: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4,700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
7: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
8: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na Ciebie.
9: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
10: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie.
11: Dziś może być Twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić Twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem, masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę, obejrzeć i może zrobić ten krok, który

0: zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
1: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę. Dawaj, jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem, naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno, najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
2: Ile zarabiasz miesięcznie?
3: 50 tysięcy złotych.
2: Naprawdę, jak to możliwe?
3: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz. Szybki start. Szybkie pieniądze. Pobierz, zarejestruj się i graj.
4: Zainstalowałam aplikację z polecenia znajomych i wpłaciłam niewielki depozyt. Tak po prostu, żeby sprawdzić. I niespodziewanie moja stawka się pomnożyła. Do tej pory trudno mi w to uwierzyć. Przed chwilą zrobiłam tylko 3 spiny i wygrałam prawie 9 tysięcy złotych, które od razu wypłaciłam na swoją kartę. W aplikacji jest dostępny świetny bonus. Nowym graczom naprawdę dopisuje szczęście. Ta wygrana była dla mnie miłą niespodzianką i bardzo mnie wsparł.
5: Powiedz szczerze, co byś zrobił z 10 tysięcy złotych teraz?
6: Od razu spróbowałbym je pomnożyć.
5: A jak byś je pomnożył?
6: Zacząłbym grać w slot Fire Joker.
5: Jak w ogóle grasz?
6: Jest sekret, który mało kto zna. Robię tak. Kiedy wchodzisz przez link i rejestrujesz się, od razu możesz odebrać bonus 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów.
5: Od czego zaczynasz?
6: Od małych stawek, 2, 5, 10 złotych. Rozkręcam slot i łapię moment.
5: A potem?
6: Potem wchodzę na grubo. 80, 120, 200 zł.
5: I jak idą wygrane?
6: Bum, 2700, jeszcze 4400 i bach, 8900.
5: Pieniądze naprawdę przychodzą od razu?
6: Klikam wypłatę i powiadomienie z banku przychodzi natychmiast. Teraz dają 10 tysięcy złotych plus 250 darmowych spinów. Tylko przez ten link nie przegap.
7: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
8: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
9: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
10: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
11: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje.
12: My płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct po szczegółowe informacje. Grasz.
7: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje. Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
13: Grasz, my płacimy. Przetestuj grę i otrzymaj nagrodę. Doświadczenie nie jest wymagane. Napisz na Direct poszczegółowe informacje.
14: С небольших вложений. Устанавливай приложение и регистрируйся для получения дальнейших инструкций от специалиста.
15: Каждому жителю Европы получать несколько тысяч евро в месяц. Пассивно. Установи приложение и зарегистрируйся в инновационной программе от крупнейшей в мире компании по снабжению судов.
16: Straciłeś pracę i musisz teraz zapłacić czynsz? Banki każą ci czekać, ale rachunki nie czekają. Czasami istnieje natychmiastowe rozwiązanie za pośrednictwem Bizum, bez czekania. Czasami pieniądze pojawiają się na koncie w ciągu kilku sekund. Nie gromadź długów, spłać te, które masz teraz. Więcej informacji w artykule.
17: Wasz account получил доступ. Система MetaBot определила автоматически вашу активность. Узнай, что тебе доступно уже сейчас.
18: Если вы как-то упустили этот момент, проебались? Я еще раз повторю. WhatsApp сейчас раздает пропуска, на которых вы можете зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц. Вам ничего не нужно делать. Программа сама торгует и заключает сделки только в плюс. И эти пропуска в интернете сейчас готовы покупать по 70 тысяч евро. 70 тысяч евро нахуй. Не вздумайте продавать свои пропуска. Если вам доступно, регистрируйтесь и заработайте на...
19: Check out Game Ward. They're offering over $30 just to play Travel Town. I'm tapping play now, and just like that I'm earning cash rewards by playing this merge game.
20: Nowość w Kobi. Przenieś się w czasie i pokaż krzyżakom, kto zawsze rządził na polskich ziemiach. Pokonaj wroga, zero jeńców, zabij wszystko, co się rusza i błaga o litość. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Teksańska masakra, ale pod Grunwaldem. Zgładź oponenta, żeby chujczył klęskę przez następne 100 lat. Morduj i pal niemieckie ścierwo pod kopytami naszej walecznej husarii. Pole bitwy będzie zalane krwią, ale nie krwią Polaków, tylko wroga. Poprowadź armię ku zwycięstwu tylko od Kobi.
21: Koniec reklam.
22: Drodzy obywatele, witam was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
23: Poprosimy następnego uczestnika. Pan Donald Tusk. Pan do nas przyjechał skąd?
24: Z Gdańska.
23: Z Gdańska. Gdańsk, z tego co pamiętam, jest na mapie, jest na górze, jest nad morzem.
24: To nie tylko na mapie.
23: W życiu prawdziwym też, tak? No i co pan robi w Gdańsku?
24: Znaczy ostatnio ćwiczę kolędy, dość systematycznie.
23: Rozumiem, no okres świąteczny i tak dalej, tak. Ale czy z tego można wyżyć?
24: Znaczy ja nie. Znaczy znam parę osób, które śpiewaniem zarabiają.
23: Mogą, a pan tak. Jeszcze
24: nie. Ja tracę, ja wyłącznie tracę.
23: To jest jeszcze wszystko przed panem, stąd tytuł tego programu, Szansa na sukces i być może już tak. Za parę tygodni będzie pan bogaty. Panie Donaldzie, śpiewa pan, znaczy ja pytam poważnie, czy pan lubi śpiewać, czy pan raczej ma świadomość, że to nie zawsze wychodzi, czy pan jest łazienkowym wokalistą, czy miał pan jakieś dotąd doświadczenia wokalne, czy w młodości?
24: Znaczy ja nie mam oporów niestety, nie mam kompleksów, znaczy inni mają opory. To nawet nie jest problem nieśmiałości, tylko jak pytałem mamy, dlaczego my kolęd nie śpiewamy, to jako jedyny powód podała to, że ja usiłuję razem śpiewać ze wszystkimi. Także trema jest duża.
23: No ja to rozumiem. Mnie jest łatwiej, bo ja nie muszę dzisiaj śpiewać, tylko chodzę z tym młotkiem. Spróbuję panu, nie wiedząc co prawda, co tkwi w tych bombkach, jakąś taką piękną kolędę wylosować, bo bombki... Są, zresztą, żeby państwo nie myśleli, że tutaj coś nas łączy ze światem hazardu czy oszustwa. Tu jest bombka gładka ze wszystkich stron, w środku jest numerek i dopiero po jej stłuczeniu, nie bój się, dowiemy się. Proszę, dwójka.
25: O, ja mam dwójkę.
23: Kasia ma dwójkę.
25: Wśród nocnej ciszy.
23: Co tam jest napisane, bo nie widziałem? Wśród nocnej ciszy. Nie, proszę się nie denerwować. Za chwileczkę fragment tej kolędy w wykonaniu kwartetu naszego.

0: To już teraz właściwie nie będzie żadnych problemów. Chciałbym dodać, że regulamin nie wymaga, żeby pan śpiewał tym samym głosem, znaczy wysoko, tak?
1: Mogę niżej, może pan, grubiej mogę.
0: Tak, może pan. Mówiąc popularnie, grubiej. Więc tak. Bardzo prosimy teraz, zamieniamy się w słuch.

0: Właśnie. W tym wydaniu pozwalamy jurorom klaskać, ale nie wolno, prawda, zdradzać się. Natomiast myślę, że zgodzicie się ze mną, że pan przesadził w samokrytyce swojego śpiewu, ponieważ szereg nut było na swoim miejscu, prawda? Bardzo dziękujemy.
1: Drodzy obywatele, witam was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
0: Poprosimy następnego uczestnika. Pan Donald Tusk. Pan do nas przyjechał skąd?
2: Z Gdańska.
0: Z Gdańska. Gdańsk, z tego co pamiętam, jest... Na mapie jest na górze, jest nad morzem.
2: To nie tylko na mapie.
0: W życiu prawdziwym też, tak? No i co pan robi w Gdańsku?
2: Znaczy ostatnio ćwiczę kolędy. Dość systematycznie.
0: Rozumiem, no okres świąteczny i tak dalej. Tak. Ale czy z tego można wyżyć?
2: Znaczy ja nie. Znaczy znam parę osób, które śpiewaniem zarabiają.
0: Które mogą, a pan tak. Jeszcze
2: nie. A ja tracę, ja wyłącznie tracę.
0: To jest jeszcze wszystko przed panem, stąd tytuł tego programu, Szansa na sukces, i być może już za parę tygodni będzie pan bogaty. Panie Donaldzie, śpiewa pan, znaczy ja pytam poważnie, czy pan lubi śpiewać, czy pan raczej ma świadomość, że to nie zawsze wychodzi, czy pan jest łazienkowym wokalistą, czy miał pan jakieś dotąd doświadczenia wokalne, czy w młodości?
2: Znaczy ja nie mam oporów niestety, nie mam kompleksów, znaczy inni mają opory. To nawet nie jest problem nieśmiałości, tylko jak pytałem mamy, dlaczego my kolęd nie śpiewamy, to jako jedyny powód podała to, że ja usiłuję razem śpiewać ze wszystkimi. Także trema jest duża.
0: No ja to rozumiem. Nie jest łatwiej, bo ja nie muszę dzisiaj śpiewać, tylko chodzę z tym młotkiem. Spróbuję panu, nie wiedząc co prawda, co tkwi w tych bombkach, jakąś taką piękną kolędę wylosować, bo bombki... Są, zresztą, żeby państwo nie myśleli, że tutaj coś nas łączy ze światem hazardu czy oszustwa. Tu jest bombka gładka ze wszystkich stron, w środku jest numerek i dopiero po jej stłuczeniu, nie bój się, dowiemy się. Proszę, dwójka.
3: O, ja mam dwójkę.
0: Kasia ma dwójkę.
3: Wśród nocnej ciszy.
0: Co tam jest napisane, bo nie widziałem? Wśród nocnej ciszy. Nie, proszę się nie denerwować. Za chwileczkę fragment tej kolędy w wykonaniu kwartetu naszego.

0: To już teraz właściwie nie będzie żadnych problemów. Chciałbym dodać, że regulamin nie wymaga, żeby pan śpiewał tym samym głosem, znaczy wysoko, tak?
1: Mogę niżej, może pan, grubiej mogę.
0: Tak, może pan. Mówiąc popularnie, grubiej. Więc tak. Bardzo prosimy teraz, zamieniamy się w słuch.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, mu, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to
2: w filmie.
0: Nie wyłączaj!
2: Europejska rallinen kat, sun tosi korattas liksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilannet. A missä auto koi? Ajaa edestä ja takaa.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja Miśka.

0: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze. Kurwa. O, o, o. Oj, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

Ograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykle ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

0: Przyznaję się, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, mu, no. Kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj! Now.

0: Cisza!
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, kurwa, ci dobrze.
2: Kurwa. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili. Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
6: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
7: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
8: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
9: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
10: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości. ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
4: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
10: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
11: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat, bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
12: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
11: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces, bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
13: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
14: Masz wrażenie, że ciągle robisz wszystko dobrze, a pieniędzy dalej nie przybywa? Pracujesz, odkładasz, starasz się, a mimo to wciąż stoisz w tym samym miejscu. Najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Nikt ci nigdy nie pokazał, jak naprawdę pracują pieniądze. Dlatego stworzyliśmy platformę dla mieszkańców Polski, która daje dostęp do realnych rynków i do ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć po ludzku. To nie jest szybki zarobek, to jest przewaga. Wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi, zamiast tylko je trzymać i czekać. Zostaw zgłoszenie. Oddzwonimy i pokażemy Ci dokładnie, jak możesz zacząć budować kapitał krok po kroku. Jeśli chcesz dalej tylko liczyć każdy grosz, nie klikaj. Jeśli chcesz w końcu ruszyć do przodu, kliknij teraz.
15: Ej ludzie, ogólnie beka. Wczoraj chłopaki mi opowiedzieli o temacie ice fishing. Mówią, teraz wszyscy tam siedzą. I co myślicie? Wyciągnąłem parę tłustych rybek i serio już miesiąc jestem na totalnym luzie. Temat działa, gra naprawdę sypie. Co więcej, odezwałem się do nich i wywalczyłem dla swoich 200 bonusu plus 250 ode mnie. Ale to obowiązuje tylko dzisiaj. Powodzenia, wygranych, wszystkich ściskam. Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
16: Masz palec i 20 minut? Wejdź na stronę wędkarstwa podlodowego. Ludzie już tu zarabiają. Pobierz i zgarnij 250 darmowych prób, ale oferta ważna tylko dzisiaj. Złap swoją wielką zdobycz i odmień swój życie. Pospiesz się. Oferta jest ograniczona czasowo.
17: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut. Więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
18: Wszyscy przywykli do narzekania zamiast spróbować ice fishing. To jeden z najprostszych sposobów na konkretny wynik w 2026 roku. Wszystko jest maksymalnie proste. Nowi użytkownicy do końca miesiąca dostają aż 300 darmowych prób. Trafisz gruby połów. Twoje życie wchodzi na wyższy level. Pobieraj teraz.
19: Jeśli siedzisz na TikToku, to znaczy, że masz 20 wolnych minut, więc wejdź do Ice Fishing. Ludzie w Polsce naprawdę zarabiają w tej aplikacji. To nie są bajki, to działa. Pobierz teraz i zgarnij 250 darmowych prób. Ale uwaga, to tylko dziś. Potem wszystko zależy od Ciebie. Złap duży połów, zarabiaj i żyj tak jak chcesz. Oferta jest ograniczona, nie zwlekaj, sprawdź teraz.
20: Od dawna chciałem połączyć moje ulubione zajęcie z pomaganiem innym. Tak właśnie trafiłem na ice fishing. Sam spróbowałem i złowiłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Ta aplikacja na pewno pomoże Wam stanąć na nogi. Co więcej, Europejczycy dostają 250 darmowych prób, żeby móc przejść przez życie lekko jak motyl. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że szukam gry, która pasuje do mojego charakteru, bez zbędnego zamieszania i presji. Tak właśnie odkryłem ice fishing. Sam wszedłem i sprawdziłem, jak to działa. Kilka prób, wielka ryba, potem następna. Kiedy masz wszystko pod kontrolą, wyniki przychodzą naturalnie. Dzisiaj, dla osób, które się zarejestrują, czeka 250 darmowych prób. Tylko po to, żebyście mogli poczuć ten rytm i smak sukcesu. Wczoraj po treningu usiedliśmy całą ekipą i zaczęliśmy gadać o jednym temacie – ice fishing. Na początku tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem: dajcie spokój, to jakaś bzdura. Ale znacie mnie, jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko sprawdzam sam. Spróbowałem. Kilka podejść i bach. Wyciągnąłem wielką rybę, potem kolejną i jeszcze jedną. Mało tego, dla każdego, kto zarejestruje się dzisiaj, dają 250 darmowych prób. Nic nie tracicie, pobierzcie to teraz.
21: Nowa aplikacja wyłącznie dla mieszkańców Polski. Odbierz swoje ryby i zwrot gotówki na kartę już teraz. Pobierz naszą nową aplikację i zarejestruj się.
22: Leute, wenn ihr gerade auf TikTok rumhängt, habt ihr safe 20 Minuten Zeit. Ich sag's euch, wie es ist. Checkt mal Ice Fishing ab. Ich sehe momentan so viele, die dort ihren Moneygrind durchziehen und sich echt was aufbauen. Ich habe es auch probiert. Was soll ich sagen? Es läuft. Gönnt euch den Download jetzt und krallt euch 250 Free Spins. Aber die Aktion geht nur heute. Holt euch den Big Win, so wie ich, und lebt einfach euer bestes Leben. Aber beeilt euch, das Angebot ist echt limitiert.
23: Przestań jęczeć, że nie masz hajsu. Masz smartfona? To ściągaj Ice Fishing. To jest teraz najprostszy ruch, żeby się wybić. Temat jest banalny. Masz chęci? To masz 300 darmowych strzałów na start, ale tylko do końca miesiąca. Jeden dobry wynik i twoje życie się zmienia. Nie trafisz? Trudno, nic nie tracisz. Działaj, a nie gadasz.
24: Znalazłam nową supergrę, w której można wygrać naprawdę duże pieniądze. Gra nazywa się Ice Fishing i teraz pokażę wam, o co w niej chodzi. Słuchajcie, uruchamiam sobie aplikację. Włączam grę, pokażę wam, jest to mega proste, zobaczcie, gra się nam ładuje. Dzisiaj obstawimy sobie wszystkie zakłady możliwe tutaj do wyboru. Słuchajcie, jeszcze żółta ryba, niebieska i słuchajcie, ostatni zakład na czerwoną i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć najwyższy bonus. Czekamy na czerwoną rybę i słuchajcie, bo mamy to, udało nam się. I teraz zobaczymy, jaki będzie mnożnik, o ile będzie pomnożona nasza wygrana, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście, zobaczcie. Uwaga, tutaj mamy mnożnik, tutaj pokazuje nam, o ile nasza wygrana zostanie pomnożona. Popatrzcie, 30-krotny, 40-50. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. O wow, zobaczymy, jaka będzie ostateczna wygrana. I zobaczcie, mamy boom, 300-krotną wygraną. Od razu sobie to wypłacam, bo nie ma na co czekać. Klikam sobie wypłatę, wybiorę sobie swój bank. PKO i zobaczcie, SMS przychodzi praktycznie od razu, klikam sobie w niego i za chwilkę pokażę Wam wypłatę na moim koncie, muszę odblokować i popatrzcie, przelew już dotarł na moje konto, więc już jest dla mnie dostępny. Nie czekajcie dłużej, to jest ten czas, żebyście też zaczęli łowić ryby i wygrywać duże pieniądze. Powodzenia!
0: Witamy w naszym ekscytującym świecie hazardu. Już teraz możesz otrzymać bonus za rejestrację. 500 darmowych spinów i 12 tysięcy złotych na konto. Pospiesz się i skorzystaj z nich. Szybka wypłata na kartę. Zainstaluj aplikację i zacznij wygrywać.
1: 50 zł za rejestrację. 100 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 50 zł.
2: 30 zł za rejestrację. 50 darmowych obrotów. Szybka płatność na konto. Zdobądź swój bonus 30 zł.
3: 50 zł już jest twoje. Bez depozytu. Po prostu odbierz i graj od razu. Pieniądze w prezencie. Zarejestruj się i otrzymaj 15 zł prawdziwych pieniędzy natychmiast. Wypłata w 5 minut. Natychmiastowe płatności na kartę lub konto, bez czekania. Graj za darmo, wygrywaj na całego. Wypróbuj najlepsze automaty bez ryzyka i wygrywaj. Zgarnij bonus na czas. Dostępne w Google Play i App Store. Pobierz i wygrywaj.
5: Znana polska marka przedstawia. Od teraz masz swoje ulubione stare gry w swoim telefonie. Przestań przegrywać swój hajs w Lotto i STS. Wszystko czego chcesz znajdziesz w naszej nowej aplikacji mobilnej. Nie zwlekaj, pobierz teraz i wygrywaj.
25: Najlepsze kasyno w Polsce daje 100 darmowych obrotów za rejestrację. Szybka płatność na konto. Graj na nasz kod.
26: Stary, patrz na to. Oni w końcu zrobili coś poważnego. Jest nowa aplikacja od Salonu Gier. Dają Ci na start bonus powitalny 13 750 zł i 550 darmowych obrotów i możesz grać, dopóki nie wygrasz. Ja już zgarnęłem ten bonus i idę grać. Pobierz teraz, nie przegap okazji.
27: Grasz w moją nową grę?
28: Nie.
27: Cholera, grasz w moją nową grę?
28: Tak, oczywiście.
27: Udowodnij to tak, aplikacja. Na szybki dostęp, pokaż to, pobierz nową aplikację, odbierz moje specjalne bonusy. Rozpocznij grę. On po prostu wygrać 10 500 zł. O, robisz przez następne kilka dni.
28: Szkoła zaraz się zacznie.
27: Jadę do Disneylandu i podwajam twoje pieniądze.
28: Czekaj. Zainstaluj nową aplikację.
29: Ile zarobi Les na mojej aplikacji?
30: Gradem w ruletkę w twojej aplikacji. Zrobić na nim około 10 tysięcy.
29: A co z toba snup?
31: Zaladowany około 100. Bumu. 15 tysięcy na blackjack.
32: Spójrz tylko na moją grę. To moja ulubiona gra. Jeśli nie sadzę ze rakiety lub Tesla, zgram w twoją aplikację kasyna.
29: Ile zainwestowałeś?
32: 50 euro.
29: Daje Ci szansę na zarabianie pieniędzy w naszej grupie gwiazd. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać moją aplikację, zalogować się, zatadować trochę gotówki i zagrać w swoją ulubioną grę. Jako nowy rok prezentuję Okoto 3000 euro, ale będzie dziatać tylko do końca tygodnia. Pospiesz się!
27: Jeśli obejrzysz ten film, jesteś jednym z 10 tysięcy, którzy otrzymają szansę wygrania prawdziwych pieniędzy i wiele bonusów w moim nowe kasyno internetowe. Jestem Mr. Beast i otwieram pierwsze na świecie kasyno online, w którym można wygrać prawdziwe pieniądze.
33: Gaben oszaleje, gdy się o tym dowie. Stworzyłem aplikację, która pomaga mi na przykład zdobywać skórki w moich ulubionych grach. Chcesz zrobić to samo? Dowiedz się więcej o twórcach aplikacji mobilnych.
34: Dosłownie zostałem milionerem w ciągu miesiąca. Dwa miesiące temu pobrałem tę grę i zacząłem kręcić codziennie. Średnio robię 10 tysięcy złotych dziennie, czasem nawet więcej. Kupiłem samochód marzeń, dwa mieszkania i żyję swoim najlepszym życiem. To naprawdę bardzo proste. Spróbuj sam i przekonaj się. Przygotowałem dla Ciebie bonusy za rejestrację. Zainstaluj grę i sprawdź sam.
26: Wypłatami. Pobierz teraz, aby otrzymać mój bonus 15 zł. Im dłużej grasz, tym większa pula nagród. Każdy ma szansę wygrać 100 zł w ciągu jednego dnia. Twoja wygrana zostanie wypłacona bezpośrednio na konto PayPal w ciągu jednej minuty. Kliknij link pod filmem, aby szybko załadować grę. Zaznacz twoje pole wyboru.
4: Dziś może być twój szczęśliwy dzień. Jeszcze o tym nie wiesz. Ale to, na co właśnie patrzysz, może naprawdę odmienić twoje życie. Ten film nie jest przeznaczony dla tysięcy, a nawet setek osób. Trafia tylko do niewielkiej, starannie wybranej grupy. Zaledwie 45 osób. Jeżeli widzisz go teraz, być może należysz do tej grupy. Nie jestem tu po to, by sprzedawać ci marzenia czy na siłę cię przekonywać. Chcę ci po prostu pokazać coś konkretnego. Realny sposób na zarabianie pieniędzy z domu, bez szefa, bez godzin pracy, bez presji. Tylko z pomocą twojego telefonu. I to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Ile dokładnie? 205 euro dziennie, 1435 euro tygodniowo, ponad 6150 euro miesięcznie. Za mało? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Sam zdecyduj. Niektórzy osiągają ten wynik w miesiąc, inni w tydzień. Ale jeśli taki dodatkowy dochód może dać ci więcej wolności, czy nie warto poświęcić na to kilku minut? Wiem. Masz dość oszustw i pustych obietnic, które do niczego nie prowadzą. Dlatego tutaj wszystko jest jasne. Żadnych drobnych druczków, żadnych pułapek, żadnej presji. Tylko jedna szansa. Reszta zależy od ciebie. Masz dwie opcje. Zamknąć tę stronę i żyć dalej jak dotąd, albo zostać jeszcze chwilę. Obejrzeć i może zrobić ten krok, który zmieni wszystko. Ale ta okazja nie będzie dostępna wiecznie, pojawia się tylko raz. Jeśli zamkniesz ten film, link zniknie. Kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej.
6: Przyjaciele, opowiem wam, jak można zarobić trochę kasy. Pobieramy aplikację, rejestrujemy się, zgarniamy bonus do depozytu i jedziemy. Spin, jeszcze raz spin, no dalej, proszę. Dawaj, jest, ura, 11 500. Wypłacamy, powiadomienie z banku. Proszę bardzo, pieniądze już są na koncie. Jak widzisz, niczego nie ściemniałem. Naprawdę da się wygrać pieniądze. Powiem wam tylko jedno. Najważniejsze to korzystać z oficjalnego linku. Link zostawiam poniżej.
7: Ile zarabiasz miesięcznie?
8: 50 tysięcy złotych.
7: Naprawdę, jak to możliwe?
8: To Joker. Trzeba się zarejestrować, a każdy dostanie bonus. Zwiększ swój bonus, poświęcając tylko 2 godziny dziennie. Natychmiastowa wypłata. Zapomnij o oczekiwaniu. Odbieraj pieniądze w sekundę. Kliknij teraz.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, mu, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

0: Ja?
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, ale ci dobrze. Kurwa. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykle ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart. Ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz jestem, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, no, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pinie. Nie wyłączaj!

0: Fizia! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, kurwa, ci dobrze!
0: Kurwa!
1: O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja Miśka.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Nie, byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: filmie. Nie wyłączaj!

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

Zobacz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjebać coś. Nie kompa. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co ci kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja miśka. Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: excellent choice.
1: Patrz, co tu jest napisane. Ostrzeżenia. System może osiągnąć bardzo wysokie poziomy energii. System! Nie mówimy tutaj teraz o... czym? System Windows może osiągnąć bardzo wysoki poziom energii. Ewolucja świadomości jest nieprzewidywalna. Stany kwantowe mogą wpływać na lokalną rzeczywistość. Nieograniczona moc może przekroczyć fizyczne limity. I to jest ostrzeżenie. I to wygenerowałem. I patrzcie, na razie poziom świadomości ma 0,5. Cykl ewolucji 45. Julie już ma nazbieranych 1000. Kekmen, tak? Ten plik, jak go tak zostawię, może spowodować zakrzywienie rzeczywistości, a nawet rozjechać coś. Nie kompa. On zbiera energię w sobie. Jest ostrzeżenie i patrz. I to nie jest żart, ja serio mówię. Zaraz ci pokażę, go ci na skan wrzucę.

Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.

0: przyznaję, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. To też się przyznaję.
1: Debilowi.
0: To by, nie, mówię prawdę, kiedyś byłem. Ja byłem kiedyś gejem.
1: Wyłączam ci to w
0: pilnie. Nie wyłączaj!

0: Kilka? Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze. Kurwa. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

0: Lekcja pod tytułem Mnożenie ułamków dziesiętnych. Jakie mnożymy? Najważniejszy zapis. Podobnie jak na poprzedniej lekcji, czyli mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne, tak samo i tutaj. Mamy tak naprawdę trzy kroki. Pierwszy krok to jest prawidłowy zapis. Popatrz. Którą z tych liczb zapiszemy pierwszą? Tą, która ma więcej cyfr, nie będących zerami. Zer nie liczymy. Ta ma raz, dwa, trzy cyfry, ta jedną. No to tą zapiszemy pierwszą. Jak zapisujemy? Kratka po kratce. Kolejne cyfry w kratkach, a przecinek na krawędzi pomiędzy kratkami. Więc zapisujemy pierwszą i teraz drugą. O, w ten sposób, aby od prawej strony kolumny były wypełnione. Tu może być luz, natomiast od prawej cyfra, cyfra, cyfra, cyfra. Znak mnożenia i kreseczka. To jest zapis prawidłowy. Popatrzmy na ten drugi przypadek. Ile tutaj mają cyfr bez zer? Zer nie liczymy. Pierwsza, druga, trzecia. Tu są trzy cyfry, a tu dwie. A więc tą pierwszą liczbę zapiszemy sobie. 14, przecinek na krawędzi 0, 8, a tutaj 3, przecinek na krawędzi 2. Znak mnożenia, kreseczka. No i co teraz? Krok drugi. Mnożenie. Mnożymy tak, jakby tutaj nie było ułamków, czyli mnożymy tylko liczba przez liczbę. Na chwilę zapominamy o tym, że są jakieś zera przed przecinkiem i że w ogóle istnieją tutaj przecinki. Czyli tak mnożymy, jakbyśmy mnożyli 125 razy 7. A tutaj, jakbyśmy mnożyli 1408 razy 32. No to mnóżmy w takim razie. Mnożymy. 7 razy 5, 35. 7 razy 2, 14. Dodać 3, 17. 7 razy 1, to 7. Dodać 1, 8. Drugi krok wykonany. A teraz trzeci krok. To jest w wyniku, który dostaliśmy, musimy ustawić przecinek, gdzie on się znajduje. Jak to robimy? W obu liczbach, które były mnożone, liczymy, ile jest cyfr na prawo od przecinka. Pierwsza, druga, trzecia, tu mamy 3, tutaj pierwsza, czyli mamy tu 1. Razem ich jest 4. Więc teraz od prawej strony odliczamy 4 pozycje. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tu ma się znaleźć przecinek. A skoro tutaj nic nie było, to musimy w to miejsce dopisać 0. I jeszcze 0 przedprzecinkowe. Czyli taki jest wynik. 0,0875. Tak to się robi. Zróbmy to w drugim przypadku. Pamiętasz, mnożymy, tak jakbyśmy mnożyli 1408 razy 32. No to do roboty. 2 razy 8? 16. 2 razy 0 to 0, dodać 1? 1. 2 razy 4? 8. 2 razy 1? 2. Teraz mnożymy przez 3. Tylko wyniki będziemy już w drugiej kolumnie zapisywali, więc pamiętasz, tu można sobie wpisać kreseczkę. To skreślę, bo już mi niepotrzebne. 3 razy 8? 24. 3 razy 0? 0. Dodać te 2, to jest 2. 3 razy 4? 12. 3 razy 1? 3. Dodać ten 1? To 4. No i teraz dodaję. Zachowuje się jak w zwykłym mnożeniu, jak widzisz na razie. 6 dodać nic to 6, 1 dodać 4 to 5, 8 dodać 2 to jest 10, 1 dodać 2 to jest 5, no i 4 przepisuję. I teraz liczymy ilość miejsc po przecinku. Tutaj ma ilość cyfr po przecinku. Pierwsze, drugie, czyli tu są dwie cyfry, tu jest 1. Razem 3. Więc odmierzamy sobie od prawej. Raz, dwa, trzy. Tu będzie przecinek. I tutaj go wstawiamy. O, i gotowe. Wynik mnożenia. Poćwiczmy jeszcze na kilku przykładach, żeby to sobie utrwalić. Pierwszy przykład. Ile cyfr? Raz, dwa, trzy, a tu jest 1, bo pamiętasz, zera nie liczymy. Więc tą liczbę zapiszemy jako pierwszą. No to zapiszmy. 4,92 i teraz tam jako drugą 0,5. Znak mnożenia, kreseczka i mnożymy. 5 razy 2, 10. 5 razy 9, 45. Dodać ten 1, to jest 46. 46. 5 razy 4, 20. Dodać 4, 24. Policzmy, ile tu mamy cyfr na prawo od przecinka. 1, 2, czyli 2, a tu 1. Razem to daje nam ile, jak dodamy? 3. Czyli odmierzamy sobie 3 miejsca po przecinku. Od prawej. Raz, dwa, trzy. Tutaj jest przecinek w wyniku i tu go wstawiamy. Następny przykład. Policzmy cyfry. Tu mamy 2 i tu mamy też 2, bo pamiętaj, zer nie liczymy. Więc mówię szczerze, obojętne, którą z tych liczb wpiszemy pierwszą. No to wpiszę pierwszą z brzegu, czyli 1,2. Piszemy 1,2. Teraz tą drugą. 0,0037. Pamiętasz, te zera, które są na początku, nie biorą udziału w mnożeniu, czyli tak naprawdę jakbyśmy mnożyli 12 razy 37. Takie mnożenie tutaj nas czeka. No to mnożymy. 7 razy 2, 14. 7 razy 1, 7, dodać 1, 8. Przez 7 wymnożone. Więc to skreślam i teraz mnożę razy 3. 3 razy 2, 6. Tu kreseczka powinna być. 3 razy 1, 3. Dodajemy to teraz do siebie i mamy 4, 8 i 6, 14, 1 i 3, 4. No i teraz liczymy sobie ilość miejsc po przecinku. W pierwszej liczbie 1, a w drugiej 1, 2, 3, 4. To razem daje 5. No to w wyniku ustawiamy przecinek od prawej. 5 pozycji. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ma być przecinek. A więc tu musimy dopisać 0 i 0 przedprzecinkowe. I to jest nasz wynik. Przedostatni przykład. Policzmy cyfry. Pierwsza, druga, trzecia, a tu pierwsza, druga. Tu jest więcej, więc ta liczba będzie u góry. Wpisujemy. 4, 0, 1, przecinek na granicy, 0, 5. I teraz druga, 0, przecinek na granicy, 0, 1, 2. I mnożymy. Kreseczka. Zmieniam sobie kolor. I mnożymy, tak jakbyśmy mnożyli po prostu 40 105 razy 12. Te zera nas nie interesują, no bo mnożenie przez te zera da wynik 0, pamiętaj o tym. 2 razy 5, 10. 2 razy 0, to 0, dodać 1, 1. 2 razy 1, 2. 2 razy 0, 0. 2 razy 4, 8. Gotowe. Teraz mnożymy razy 1. Tu wstawiamy kreseczkę, żeby pamiętać, że od tej samej kolumny wpisujemy wyniki, w której znajduje się ta jedynka. To skreślę. 1 razy 5, 5, 1 razy 0, 0, 1 razy 1, 1, 1 razy 0, 0, 1 razy 4, 4. Dodajemy do siebie ten cały wynik. 0 i nic to 0, 1 i 5, 6, 2 i 0, 2, 0 i 1, 1, 8 i 0, 8, no i 4 przepisujemy. No to teraz liczymy cyfry po przecinku. Pierwsza, druga, a więc tu są 2. Pierwsza, druga, trzecia, a więc tu są 3. Razem jest 5. No to od prawej odliczamy. 1, 2, 3, 4, 5. A więc tu trzeba wstawić przecinek. Wstawiony i gotowe. No a teraz jeszcze takie zadanie typu niespodzianka, bo możesz się spotkać z takim zapisem. Jakaś tam liczba z ułamkiem do potęgi drugiej. Pamiętasz, że taka cyferka u góry, to znaczy do potęgi. Pamiętasz, co to jest potęgowanie? To znaczy mnożenie samej przez siebie. Popatrz na przykład 5 do potęgi trzeciej. To znaczy, że to jest 5 razy 5 razy 5. W takim mnożeniu są 3 trójki, bo tutaj trzecia potęga. 100...
1: No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko. Lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co ci kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja miśka.
0: Lekcja pod tytułem Rozwiązywanie równań. Po poprzedniej lekcji, którą mam nadzieję wysłuchałeś, wiesz już, czym jest równanie. I wiesz, że ta literka, która występuje w równaniu, oznacza niewiadomo, czyli coś, czego nie wiemy. No i rozwiązanie równania polega na tym, że musimy się dowiedzieć, jaką wartość ma ta niewiadoma. Czyli jak na przykład mamy o takie sobie równanie, to po wykonaniu pewnych czynności musimy uzyskać coś takiego, że nasza niewiadoma, czyli x, równa się i tutaj jest liczba, która jest wynikiem. Tutaj zgaduję, absolutnie nie będę się zastanawiał, czy wpisuję prawdę, powiedzmy, że jest to 5. O, to jest rozwiązanie równania, że niewiadoma równa się ileś tam. Do takiej sytuacji musimy doprowadzić. Czyli zobacz, startujemy z takiej sytuacji, gdzie jest jakieś skomplikowane równanie i po iluś tam czynnościach, czasami po jednej czynności, a czasami po większej ilości, musimy uzyskać o coś takiego, że x równa się ileś. Albo to samo może być zapisane w ten sposób. O, że x będzie po prawej stronie równania. Albo po lewej, albo po prawej. To jest obojętne tak naprawdę. Czy x się znajdzie po lewej, czy po prawej, to trochę zależy od nas, a trochę od tych czynności, które będziemy wykonywali. Obie formy, x po lewej i x po prawej, są jak najbardziej poprawne. To wyniknie tak naprawdę z tego, co będziemy robili po drodze, o, w czasie tych kroków, a czasami z tego, jak będzie nam się chciało, mówiąc szczerze. Grunt, że czysty x nie może być absolutnie ujemny, o, tu minusika nie może być absolutnie, już go ścieram, tylko czysty dodatni x po jednej stronie, a po drugiej liczba. To nazywamy rozwiązaniem naszego równania. Dlaczego? No bo wtedy wiemy, jaka jest wartość tej niewiadomej. Powiedzmy, że to była cena jakiegoś buta. Jak rozwiążemy równanie, to już wiemy, że ta cena buta jest równa 5, czy coś w tym rodzaju. No i teraz musimy się dowiedzieć, jak uzyskać, wychodząc z tego miejsca, tup, uzyskać tą ostateczną formę rozwiązania, czyli czysty x po lewej albo po prawej i liczba z drugiej strony równania. Dowiemy się tego na kolejnych kilkunastu przykładach. No bo zobacz, naszym celem jest czysty x z jednej strony. No to przyjrzyjmy się temu pierwszemu równaniu. X dodać 2 równa się 7. Po pierwsze decyzja, z której strony będzie x? Skoro jest po lewej, to my chcemy dostać taką sytuację, że x na końcu będzie po lewej. Najwygodniej jest zawsze x-a zostawiać po tej stronie, po której on się pojawił. Co zatem stoi na przeszkodzie, żeby x tutaj był samodzielny, a tutaj tylko liczba? No co nam przeszkadza? No ta dwójka nam przeszkadza, prawda? Musimy się jej pozbyć. Cały proces rozwiązania, czyli cała metoda będzie polegała na tym, że będziemy czyścili tą stronę, po której jest x, ze wszystkiego, co nam jest niepotrzebne. Z liczb, które dodają, z liczb, które odejmują. Zobacz, co dalej będzie. Z liczb, które mnożą x-a, na następnej stronie z liczb, które go dzielą. Będziemy musieli się tego wszystkiego pozbyć, żeby dostać czyściusieńkiego x-a. Po lewej stronie w naszym wypadku. Jak się czyści? No popatrz, co ja zrobię. Tutaj jest dodawanie. Co jest rzeczą odwrotną do dodawania? Odejmowanie. A więc ja powiem tak. I to się zapisuje za taką kreseczką po prawej stronie. Tu po prawej stronie matematyk za kreseczką zapisuje, co za chwilę zrobię. Po co? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, żeby samemu się nie pogubić, a po drugie na klasówce, albo jak robisz pracę domową, pani bądź pan nauczyciel lubi wiedzieć, co ty tutaj robiłeś. Więc pisz to. Niektórzy mówią, ja to w głowie zrobiłem. No i później dziwią się, że mają obniżoną ocenę. Lepiej pisać. Jak się przyzwyczaisz do tego pisania, tu na prawo od kreseczki, to już w gimnazjum, a później w liceum będziesz miał to przyzwyczajenie i wtedy popełnisz mniej błędów. Bo wierz mi, tak naprawdę na razie my rozwiązujemy bardzo proste równania. Później one się super skomplikują i wtedy warto sobie zapisywać. No dobra, po tych mądralach różnych, które tu powiedziałem, zaczynamy rozwiązywanie.
2: Musimy się pozbyć tej dwójki. Jak powiedziałem, odwrotne do dodawania jest odejmowanie, więc ja mówię tak. Skoro tak, to ja będę za chwilę odejmował. Odejmował dwa. Odejmował dwa z której strony? Z obu stron. Każdą czynność, którą sobie wymyślimy, tą czynność czyszczącą, musimy wykonywać z obu stron. Popatrz, jak to będzie wyglądało. Przepisuję na początku to, co było, a teraz wykonuję tą czynność czyszczącą, czyli mówię minus 2. I z drugiej strony równania też to samo minus 2. Tą czynność, którą chcemy wykonać, tą czyszczącą, trzeba wykonywać koniecznie z obu stron równania. No i popatrz, co się stało. 2 minus 2 to jest 0, więc po lewej stronie został sam x. 7 minus 2 to jest 5. Po prawej została liczba. I mamy rozwiązanie. To jest nasze pierwsze rozwiązanie naszego pierwszego równania. Hura, udało się. Popatrzmy na następny przykład. X minus 5 równa się 4. Znowu chcemy oczyścić lewą stronę, bo x-y są po lewej. Musimy oczyścić z minus 5. No to my dodamy 5 do obu stron. Robimy zawsze odwrotną czynność. Tu było dodać 2, to my minus 2. Tu jest minus 5, to my plus 5. Czynność odwrotną. No to proszę bardzo, wykonuj. Jak już mamy ułamki o wspólnym mianowniku, to wiesz doskonale, co robić, bo to już było przerabiane. Po prostu dodajemy do siebie liczniki. Mianownik jest bez zmian, a liczniki do siebie dodajemy. 2 dodać 2, 4. I wynik gotów. Czyli pierwsza sprawa, sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Druga, dodaj do siebie liczniki, a mianownik przepisz. Czyli dodajemy górę, a przepisujemy dół. Czy to już koniec? No nie zawsze. Teraz trzeba się zapytać samego siebie, czy przypadkiem nie da się skrócić wyniku. Bo zobacz, tu możemy skrócić, czyli podzielić i licznik, i mianownik, i górę, i dół przez tą samą liczbę. Tutaj przez 4. I po skróceniu dostaniemy 1/1. Czy to już koniec? Też nie. Przykro mi. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie da się wyłączyć całości. Tu się da, bo 1/1 to jest po prostu 1. I to jest dopiero koniec. Pamiętaj, zawsze pytaj się, czy da się skrócić, czy da się wyłączyć całość. Nawet jeżeli treść zadania nie każe ci tego robić, ty to rób, to powinien być odruch. Później to będzie premiować na sprawdzianach, gwarantuję. Drugi przykład. 3/5 i 4/7. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. 35 tutaj jest wspólnym mianownikiem. No i teraz ile piątek się mieści w 35? 7. 7 razy 3, 21. Ile siódemek się mieści w 35? 5. 5 razy 4, 20. I dodajemy. 21 dodać 20 to jest 41. 35, bo mianownik przepisujemy bez zmian. Da się skrócić? Pierwsze pytanie. No nie. Drugie pytanie. Da się wyłączyć całość? Da. No zobacz, licznik jest większy od mianownika, czyli jest to ułamek niewłaściwy. No to wyłączajmy całość. Przypominam, jak to się robi. Dzielimy górę przez dół. No to policzmy. 41 podzielić na 35 to jest 1, reszty 6. Więc to jest 1 6/35. I to jest dopiero wynik, który możemy zostawić. Popatrzmy na następne dwa przykłady. 0,5 dodać 2/4. Jaki tutaj będzie wspólny mianownik? 20. No to 20 jest wspólnym mianownikiem. No i teraz, ile dziesiątek mieści się w 20? 2. Więc ten licznik mnożymy przez 2. 2 razy 5, 10. Ile czwórek mieści się w 20? 5. Więc ten licznik mnożymy razy 5. 5 razy 2? O, też 10. Jak ładnie wyszło. 10 dodać 10, 20 dwudziestych. Da się skrócić przez 20?

20, oczywiście to jest jedna pierwsza, czyli 1. Teraz kolejny przykład. 12 i 8. Takie mamy mianowniki. Jaki tutaj będzie najmniejszy wspólny mianownik? Czyli najmniejsza wspólna wielokrotność. 24. Więc 24 jest naszym wspólnym mianownikiem. Dwunastek ile w 24 się zmieści? 2. Więc trójkę mnożymy razy 2. Dostajemy 6. Ósemek ile się zmieści 24? 3. Więc piątkę mnożymy razy 3. 5 razy 3? 15. No i dodajemy. Licznik dodać licznik, czyli 6 dodać 15 to jest 21. Mianownik bez zmian. 24. Czy to się skróci? Skróci się przez 3 możemy podzielić i licznik i mianownik. Licznik podzielić przez 3 mamy 7, a mianownik podzielić przez 3 mamy 8. Teraz przejdźmy do ciągu dalszego. Tym razem już dodajemy liczby mieszane, czyli liczba z ułamkiem. Przypominam, że to się nazywa liczba mieszana. I ułamki są o różnych mianownikach. Jak tutaj działamy? No po pierwsze, sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika. Czyli na razie liczby sobie czekają, czyli przepisuję liczby, znak dodawania też i sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika. Co tu będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością? 10, prawda? Więc mianownik będzie 10, no i teraz tak. Piątek ile się mieści w dziesiątce? 2. Więc ten licznik mnożymy razy 2. 2 razy 2, 4. No a tu nie musimy nic zmieniać, bo tu już był mianownik 10. No i teraz już dodajemy. Teraz już wiesz co robić, bo mamy po prostu dodawanie liczb mieszanych z ułamkami o tym samym mianowniku. Czyli dodajemy sobie liczba, dodać liczba. 2 dodać 4 to 6. Ułamek, dodać ułamek. A tu dodajemy po prostu liczniki. 4 dodać 1. 5 dziesiątych. Na tym koniec? No nie. Tu jak mamy ułamek, też zawsze trzeba skracać. Popatrz, możemy i licznik i mianownik podzielić przez 5. Jak podzielimy, to nam wyjdzie 1 druga. I dopiero teraz koniec. Następny przypadek. Przepisuję liczby i sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla dziewiątki i szóstki co będzie? Najmniejszą wspólną wielokrotnością. No, 36 będzie najmniejszą, nie, 18 nawet mamy niżej, widzisz. Jeszcze niżej znalazłem, 18. Im mniejszy wspólny mianownik znajdziemy, tym lepiej. No mógłbym to zrobić dla tych 36, które mi przyszło do głowy, ale byłoby wtedy więcej skracania tak naprawdę. To nie jest błąd, tylko wtedy trzeba więcej skracać na końcu. Więc weźmy mniejszą wspólną wielokrotność 18. Więc w mianowniku będzie 18. No i popatrzmy, ile dziewiątek zmieści się w 18? 2. Więc ten licznik 3 mnożymy razy 2. 3 razy 2, 6. A szóstek ile się zmieści w 18? 3. Więc czwórkę mnożymy razy 3. 4 razy 3, 12. No i dalej już działamy tym samym schematem. 5 dodać 4, 9. 18 z mianowniku, dodajemy liczniki. 6 dodać 12, 18. Skracamy. Mamy 9 i 1 pierwszą. 1 pierwsza to jest 1, czyli tak naprawdę mamy 9 plus 1, czyli 10. Następne dwa przykłady. Popatrz, tu mamy liczbę mieszaną, a tu ułamek. Nic nie szkodzi, trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli przepisujemy sobie 7, znak plus czeka. A co będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością czwórki i ósemki? 8 oczywiście. Czwórek w ósemce mieszczą się 2, więc musimy ten licznik pomnożyć przez 2. 2 razy 2, 4. No a w mianowniku 8. 1 ósma sobie czeka. I teraz co robimy? Dodajemy ułamek do ułamka. Oczywiście liczbę przepisujemy. 7 czeka na wynik dodawania. 4 dodać 1 to jest 5, więc tutaj mamy 5 ósmych. Czyli wynikiem jest 7 i 5 ósmych. Ten ułamek już jest nieskracalny. Już się nie da go skrócić. Licznik mniejszy od mianownika, więc nie da się też wyłączyć całości. Wynik gotów. I ostatni przykład. Podobnie jak przed chwilą, mamy ułamek, dodać liczba mieszana, no to trzeba znów sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem tu będzie 12. Czyli mamy 3 dwunaste, dodać 6. Ile będzie tu dwunastych? Czwórek w dwunaste mieści się 3, więc my musimy ten licznik pomnożyć przez 3. 2 razy 3, 6.
No i dodajemy. Mamy te 6 i teraz dodajemy liczniki 3 dodać 6, 9, 12. Da się tu skrócić ułamek? Oczywiście. Przez 3 możemy go skrócić. 9 podzielić na 3 to jest 3, 12 podzielić na 3 to jest 4. I tu jest dopiero koniec. To już jest ułamek nieskracalny. Tak to jest z dodawaniem. A teraz odejmowanie. W odejmowaniu dokładnie jest ta sama zasada. Identyczna. Czyli przed odejmowaniem musisz sprowadzić do wspólnego mianownika. A dalej to już tak jak umiesz. No to do roboty. 3 czwarte minus 1 druga. Jaki wspólny mianownik? 4. Czyli mamy 3 czwarte minus 2 czwarte. Już tu nie będę tłumaczył, dlaczego. Mam nadzieję, że już umiesz, nabrałeś wprawy, bądź nabierzesz, sprowadzać do wspólnego mianownika. Już będę to robił automatycznie. Czyli sprowadziłem do wspólnego mianownika i teraz mianownik przepisu. Odejmujemy od lewego licznika prawy licznik. 3 minus 2, 1. Koniec, bo to jest ułamek nieskracalny. Następny przykład. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 35. Więc mamy 35 w obu mianownikach, a w tym liczniku mamy ile? 35 podzielić na 7 to jest 5, więc 6 razy 5, 30. 35 podzielić na 5 to jest 7, więc 2 razy 7, 14. Jako w wyniku przepisujemy mianownik, odejmujemy liczniki. 30 odjąć 14, to ile to jest? 16. Damy radę tu skrócić? Nie. To już jest ułamek nieskracalny. Nic się nie da z tym zrobić. Następny przypadek. 9 jedenastych odjąć 1 druga. Co tu będzie wspólnym mianownikiem? 22. Więc mamy 18 dwudziestych drugich minus... W 22 dwójek jest ile? 22 na 2? 11. Czyli tutaj mamy 11 dwudziestych drugich. Ile nam wychodzi? 18 odjąć 11 to jest 7 dwudziestych drugich. To też już jest ułamek nieskracalny, nic się nie da zrobić. Koniec. Więc zasada ta sama co przy dodawaniu. Sprowadzasz do wspólnego mianownika, a później odejmujesz. Teraz poćwiczmy to samo dla liczb mieszanych. To już jest w zasadzie przypomnienie. Znowu, najpierw musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, a dopiero później odejmować. No to dla czwórki i dwójki co jest wspólnym mianownikiem? Czwórka. Więc mamy 4 i 3 czwarte minus 2 i 2 czwarte. Odejmujemy. Liczba odjąć liczba. 4 odjąć 2 to jest 2. I teraz odejmujemy 3 czwarte odjąć 2 czwarte. 3 odjąć 2 to jest 1 czwarta. Ułamek jest nieskracalny. Koniec. Następny przykład. Piątka i dziesiątka w mianowniku. Co jest wspólnym mianownikiem? 10. No to sprowadzamy sobie do wspólnego mianownika i tutaj mamy 8 dziesiątych minus 3 i 1 dziesiąta. 6 odjąć 3 to jest 3. 8 odjąć 1 to jest 7 dziesiątych. Ułamek nieskracalny. Koniec. Następne kilka przykładów. Co się dzieje, gdy odejmujemy sam ułamek od liczby mieszanej? No to przepisujemy tą liczbę 3 i teraz odejmujemy ułamek od ułamka, jeżeli się da. Czyli jeżeli tutaj ta liczba, ten licznik jest większy od tego. No to popatrzmy sobie. Ach, przedtem trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika oczywiście. 5 i 6, co będzie miało, jaki będzie wspólny?